Yije le de tonda ile de je knenge mbakare la sidé a golne gobe ge Tchad undane kay le kolje kay ta kuma ge togo centre de santé je gol do kagre o jeli si sans ro mbaga kara chingaje de mangar ngangat jaijelem kula perje mbakara ndogo mebe glem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do mebe je ge gobe ge Tchad majikara waje denge togo agent recenseur de gro siglem ta de jije le de kara ila de je knenge ge majeg menda kanilem Recensement nenda tuneg to kaiba go ta deji delede majikare ila deje di gorebelem tonega to lo kiag mbakara a las de kare done kor kos do mebeje sengi togo nche me kaije deneje jingamje nga basaje nga mandije sengi togo doje ge togo senga uje de medi rosigi majikare sen lai nenda toje doje ge da ko korsi logo bole teng da roi per mbakar do korsi enda a las de mbakar men doje ge awde nda da lane sinje noji je gu gobe ge Tchad laya jakunda je rosi nande mbakar ne tonda do ne korsi RGPH3 tonege den laya ja sangro de mbakar do korsi.